Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zwolni.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

jasna czy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod...

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Aujourd'hui c'est moi qui viendrai te chercher.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Trzeba tych skrajnie z lewej, trzeba i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z niebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś pasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

0: toksyny.
1: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Na kolanach wjeżdżam na parkiet dzisiejszej audycji. Tu książę Edward. Audycja nazywa się Muzyczne Dna, tudzież Muzyczne DNA. Audycja na żywo w Radiu Cenzura, jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
0: Tak, z zimowej kurtki prosto w shorty. Taki.
1: To jest, tak, to jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
0: Przed milionami słuchaczy.
1: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
0: Zaczniemy, mówisz, chciałbyś przenieść się, tak. No tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
1: A, no to zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
0: Bo schemat jest prosty, Roberto przygotował, przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co, na mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak, taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
1: Wiesz co, to jest 61 rok,
0: 61.
1: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
0: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
1: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
0: Okej. Zdarza się i tak.
1: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
0: co ty mówisz?
1: Po prostu
0: w Liverpoolze?
1: W Liverpoolu.
0: Skąd jest?
1: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
0: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
1: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku,
0: wow,
1: gdzie grał.
0: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
1: Batory?
0: Nie. Tak?
1: Ten nowy? No nie wiem już. Powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słaby jestem.
0: Trzecia noga.
1: Marynistykę.
0: Trzecia noga to jest. Tak, ale jak się, proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu. Transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
1: Tak, tak, znana, znana.
0: Ale ja jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
1: Tak, wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
0: No proszę.
1: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka, The Rug. O, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast
0: z niemiecka, tak.
1: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
0: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego, kto był taki...
1: Też wielu, wielu, wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
0: Wow.
1: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
0: Tak.
1: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
0: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
1: A może być też, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje
0: niemniej,
1: mi to, że mógł zaśpiewać
0: teraz
1: to.
0: W oryginale Mario Marini.
1: Ale u Shekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
0: Mogło
1: to
0: tak
1: było
0: być.
1: Na zasadzie takiego żartu, cytatu.
0: Mhm. Aluzji muzycznej.
1: Dokładnie.
0: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczku.

0: Oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie, ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku, ale szacun, szacun dla
1: miękki.
0: Szacun dla Mario, wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie w jakimś nieznanym języku piosenki, to jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tam całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Tibaggio, całuję ciebie.
1: Tibaggio. No widzisz, a my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, co, cóż będzie dzisiaj. że śpiewaliśmy to jako dzieci i bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie, no tak. No. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są. Wiesz, są. O czym mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj tu też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już im dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.

0: zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewał śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie świadome.
0: Dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 W, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się. Jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach. Właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bicik.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już, wiesz,
1: muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło, reformacja tak zwana, i nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej. No ale to już było wiadomo, też pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który jakoś tak spodobał mi się później też właśnie po latach. Teledysk zawsze bawi. A jeszcze jakiś może perkusyjna anegdotka po piosence. Posłuchajmy sobie. Heart of Glass i Blondie w Radiu Cenzura.

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA, to coś z przeszłości, takiej dawnej, dawnej przeszłości, kiedy byłem małym młokosem, za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach, za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu w zasadzie 78 rok płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem i później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów próbowali, białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie, tam jest taka wstawka, w której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje nie to rap, troszkę próbuje tam przerapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, no, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną, w równą partię perkusji. Musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku, widzisz, więc działają prężnie, ma się ukazać na wiosnę, no to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Blondie. I możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki mówisz.
1: Dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie. Przez długi czas nawet. Pokochałem ten utwór za ten właśnie rytm, entuzjazm i słowa. A także zespół. W ogóle myślałem o tym zespole już, o tym kawałku wcześniej i w zeszłym tygodniu usłyszałem go w radio o innym. Okay. I mi się przypomniało, że przecież jak mogłem zapomnieć, czemu tego jeszcze nie było, to już prawie 50 audycji wspólnych i jeszcze się to nie pojawiło. Wow. Więc pojawi się dzisiaj.
0: Na budziku miałeś.
1: No, też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, wiesz. To był ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie bajki czarno-białe.
0: Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak. Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do przerwy 01. Był taki film. I nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, no bo to jest jakby, no to trochę trąci muzyką przodków. Hej, dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod... Już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to
1: posłuchajmy. To jest takie wydłubane, nie? I no bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak.
0: Jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: I trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł. Poszedł w radiu, od razu jak słyszę to, to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
0: nawet jak
1: i po
0: jest
1: prostu
0: środek irlandzkiej zimy.
1: Każdej chwili szkoda. Nawet. No właśnie, przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
0: czekam.
1: Teraz będzie Tośka.
0: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
1: Tak. To jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. No i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
0: To jest ta pani, która tam posiadała, no tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
1: Nie, to Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, była, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę jest kilkanaście.
0: Ale na pewno.
1: Takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki no i zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
0: No to raczej tak, goście skrajnej łagodności raczej.
1: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa, mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no, próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją, no i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, którym jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No, jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
0: Ja tam
1: ale
0: byłem,
1: to może będzie następnym razem.
0: No ale tak, właśnie, nie wiem czemu mi się pomieszały te dwie panie.
1: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
0: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
1: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
0: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w Radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń. Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: Wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?
1: Tak, tak, ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach, trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm.
0: Okay.
1: To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
0: Jak Rotterdam, nie?
1: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No, zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I Irlandczyk tam jest od razu 1000 pytań właśnie, no, mówię, no pierwszy raz do Irlandii, tak, no, taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany, no, welcome to Ireland. No i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy. Myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem, nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety, no.
0: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz.
1: Tak jest.
0: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz, nie wiem, nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak on się nazywa, Eastlink, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, z tyłu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
1: A, rozumiem, no, rozumiem.
0: Pamiętasz In the Name of Love? Taka
1: tak, tak, tak. Pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
0: Okej. Miałeś paru Limalów tam, tak.
1: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, które dostaliśmy.
0: Tak, byliśmy przemocowi.
1: Byliśmy przemocowi, tak.
0: Okej. No dobrze.
1: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj pora, gospodarzu. Szaleje,
0: no trochę właśnie też przemocowo. Bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś kiedy ta kariera solowa się jego zaczęła? W 95. Wydał słynną płytę Maxine Quay. Tak, to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxine Quay, albo Key, bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak, Finlay Quay, czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast Od, później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror, horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karma Koma, tak. Że tak powiem, Tricky właśnie po rozstaniu z zespołem recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead, w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
1: Jeszcze mogę ci coś.
0: Proszę,
1: tutaj...
0: Śmiało.
1: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego.
0: I
1: jest taka piosenka. Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
0: No, proszę.
1: I sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Tricky wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot o samym...
0: Wiesz co, Tricky bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu, śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzonym też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Baird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
1: Tak, tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
0: No widzisz.
1: No,
0: no ale
1: czy
0: okay.
1: Tutaj nie ma jakby, to nie jest nie ślepy nabój.
0: No nie ślepy, ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco, po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura.
2: I stand firm for a soil. Little rock and falls, and it juicy, juicy. Trust me, up in Stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Isms is a schism. The living out of stuff. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Tricky. Hell is Round the Corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo, Don Roberto, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i udać się we współczesności jasność. Co ty na to, Don Roberto?
1: No, ja jestem za. No tutaj już tak mi się dzisiaj udzielił ten wakacyjny sznyt tej pogody.
0: Już niedługo, już chyba po wszystkim jest, tak?
1: Ja wiem, ale w sensie, nie chciałem tego...
0: Na chwilkę.
1: Tak, wiem.
0: Być jeszcze ładnie w piątek i później już ma być po wszystkim. Wybacz, mówisz, słuchaczku, tak, tutaj wiadomości pogodowe.
1: Krótki to był zryw.
0: Tak, ale mieliśmy takie to właśnie jest życie w Irlandii, że człowiek
1: i tak był
0: się.
1: Dzień stulecia, nie?
0: No tak, od razu rekord. No wie, prosto z zimowej kurtki wskoczyliśmy w shorty, w temperatury no, tam powyżej sięgało. Jaki rekord był? 30 z kawałkiem tam, tak?
1: 30,5 albo coś koło tego. No.
0: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwieracz do jakichś napojów chłodzących, otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
1: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
0: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
1: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się. No właśnie, dlatego, że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach, poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
0: No właśnie. Wiesz, bo słuchacz.
1: Jarka Kowalczyka. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
0: Okej.
1: Okay. A ja później tak się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie właśnie personalne, dziwne rzeczy.
0: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
1: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już. Było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
0: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
1: Jest spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
0: To słuchamy.
1: Zapraszam.
0: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakszysz jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych? Oj. Ze starych, no to na przykład, oj, teraz to mam, to mi zrobiłeś cieka.
1: po jednej nutce może, po jednej nutce, albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują, rzucone, festiwale. Więc,
2: tak, Ostróda. No, kiedyś w Bielawie też było przecież, nie?
1: No, proszę. Było, a już nie ma. Nic nie ma, nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Okay. Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest Samotność, Illegal, manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to tak, bo nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już
1: jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: Na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real-time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I już nawet miałem inny numer na dzisiaj przygotowany, ale w radio poleciał ich następny numer i jakoś skojarzyłem głos, że to musi być ten sam głos. I chwyciwszy szybko za cyfrowe pomagacze, zlokalizowałem zespół i zlokalizowałem potem szybko utwór. I tak sobie poleci, bo okazało się, że jakoś niedawno nawet chyba wydali na świeżo jakąś płytę, Maybe Not Tonight. I z tej płyty było właśnie granych, jak tą pobieżnie ją sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej, może bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden, zespół z Brighton, tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary, no i na wokalu naturalnie, a kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć, tygodniami, ale w końcu znalazłem, więc posłuchajmy sobie. Ooh baby, jak można było znaleźć po prostu jak jugę w stogu siana, znając tylko takie fragmenty tekstu, jak u baby. Zatem posłuchajmy.
2: No to technologia, widzisz.
1: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W Radiu Cenzura.

0: Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam. Tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Zobaczymy, wygląda na to, że odbyli, że tak powiem, odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie byłoby zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social mediach. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Czyli męska, szowinistyczna, świnka.
1: Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli
1: żyć. Oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że jest, potrafią, umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, ja tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali i wygląda na to, że będziemy zamykać tą serię muzycznego dna, że będzie to po prostu ostatni odcinek tej serii. Zrobimy sobie przerwę na pewno na czas letni. Bardzo mało czasu ostatnio, bardzo najpiękniejszy czas roku, jak zwykle najbardziej zajęty, więc taka środa, szczególnie w kontekście pszczół, bardzo pomocna będzie. I odpoczniemy sobie troszeczkę od nadawania. Zrelaksujemy się w promieniach letniego słońca, a potem na jesień być może powrócimy. Powrócimy, nie? Jak zły szeląg albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: A, właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę miłego słuchaczka, co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia. Regularne, co prawda, się zrobiło to.
0: No bardzo,
1: bardzo interesujące.

0: niesłychanie ciekawe i
1: zajęło mi
0: i czasami...
1: trzy audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu, no, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
0: A, dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
1: studio,
0: mateczniku radia.
1: Tak. To można powiedzieć, że to
0: głos
1: jak...
0: mi się łamał.
1: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście radia cenzura, naturalnie.
0: Tak.
1: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek, wiesz, przepalone, ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
0: Tak jest.
1: Także dzięki jeszcze raz tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć ci kolorowych snów. Dobranoc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: Straszny dzień.
1: Boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura bez

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Kilka dni temu miałem okazję porozmawiać z artystką o nazwisku Kalina Cortas o jej muzyce. Kalina wydała kilka singli, epkę oraz najnowszy numer Poczekam na Ciebie, czyli taka bajkowa ballada, ukazała się 28 maja. Serdecznie zapraszam do słuchania rozmowy.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: No, hej, słychać mnie?
2: Tak, słychać.
0: Dobra, super. Ciebie też słychać, więc wszystko gra. Co tam u ciebie?
2: Dobrze, wszystko. Wszystko spoko.
0: Super. Więc tak, chciałem sobie pogadać z tobą o twojej muzyce, nie tylko o najnowszym singlu, ale też o epce i pozostałych numerach, bo trochę ich się już nazbierało. Ale faktycznie co do nowego numeru Poczekam na ciebie. Jakbyś mogła powiedzieć troszkę o tym numerze, o czym on jest, jak powstawał.
2: Ja ogólnie tą piosenkę napisałam rok temu jakoś dokładnie. Napisałam ją, bo po prostu miałam doła i uznałam, że potrzebuję jakoś się wygadać, więc uznałam, że stworzę coś. Uznałam, że jak już mam być smutna, to mogę chociaż coś stworzyć dzięki temu. I właśnie stworzyłam ją, pokazałam ten tekst mojej wytwórni i uznaliśmy, że coś z tego gdzieś tam stworzymy. I no, ta piosenka była w zasadzie tworzona przez rok, bo myśmy ją nagrali i potem jakoś nie mogliśmy tego skleić tak, żeby było idealnie i właśnie niedawno dopiero gdzieś tam ta ostateczna wersja wyszła i wszyscy się zgodziliśmy, że jest dobra w końcu.
0: Piosenkę robiłaś z Klaudią Doliną, tak?
2: Robiłam z Klaudią oraz z Czarnym Hi-Fi.
0: Okej. To też nie jest pierwsza piosenka, którą współtworzyłaś z nimi, prawda? Bo też niektóre piosenki, na przykład Diadem pisane nocą, chyba też było współtworzone z nimi i twoja epka Po zmroku.
2: Tak. One też były stworzone z nimi. No, myśmy się zaczęli gdzieś tam właśnie tak jakoś zgadywać w lutym zeszłego roku. I właśnie gdzieś tam bardzo szybko to tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy razem pracować i ja nagle byłam już w Warszawie i tak, bardzo szybko gdzieś to się tam stworzyło jakoś między nami, jakaś w ogóle więź. I tak, robimy muzykę już od roku.
0: A czy Poczekam na ciebie zwiastuje jakieś wydawnictwo, czy na razie tak jak z poprzednimi numerami będą po prostu single nadchodzić?
2: My na razie głównie tworzymy single. Mamy w planach gdzieś stworzyć płytę w przyszłości, ale to gdzieś jednak trzeba zbudować taką większą grupę ludzi, no bo jednak to są, wiadomo, to są pieniądze i to są wydatki, więc wiadomo, dodanie takiego singla to jest no kliknięcie tylko tam w komputer, a stworzenie płyty to już jest gdzieś jednak, wiadomo. Mamy w planach coś tworzyć, ale na razie się nad tym tak zastanawiamy, na razie rozmyślamy, jak to tam ma wyglądać.
0: No właśnie, bo Po zmroku jest w sumie epką i co wpłynęło na to, że dość szybko w sumie ta epka wyszła, bo najpierw pojawiły się jakieś twoje piosenki, które wydawałaś zanim jeszcze trafiłaś do Hit Radar, tam anglojęzyczne i Spójrz chyba też, z tego co widziałem, wydawałaś sama na początku, która trafiła na epkę. I to ona chyba zapoczątkowała, tak? Pracę
2: tak, na tym. Ona wszystko zaczęła gdzieś tam, bo ja to gdzieś pokazałam w internecie i ludziom się spodobało i właśnie chytra banda się do mnie odezwała, że chcieliby coś razem zrobić. Pamiętam, że to było podczas mojej studniówki, myśmy podjęli decyzję o robieniu epki razem. I no pamiętam, że siedziałam właśnie, tam wszyscy się bawili, ja siedziałam przy stole w tej sukni wielkiej i tam gadałam z nim przez telefon, byłam jak, o, okej, epka, okej. Także no, gdzieś tam bardzo szybko ona powstała, ale bardzo mi się podoba, ja bardzo dobrze wspominam w ogóle tworzenie tego, także no to był taki ekscytujący czas bardzo w ogóle ta epka.
0: No to okej. Okay. To jeszcze kontynuując temat w ogóle epki, co oznacza dla ciebie tytuł Po zmroku?
2: To jest mój ulubiony dodatek do Simsów.
0: Okej.
2: Okay. Także ja nie mam wytłumaczenia, nawet po prostu to jest mój ulubiony dodatek do tej gry. I uznałam, że to jest świetna nazwa na epkę.
0: Ale ona pasuje tematycznie. Mam takie wrażenie, że jak połączy się ten tytuł z wizualizacjami, czyli ze zdjęciami, z okładką epki i tak dalej, to faktycznie to wszystko fajnie ze sobą koreluje.
2: Tak. Właśnie, bo to, ja pamiętam, że to było tak, że myśmy próbowali, ja gdzieś tam się zastanawiałam nad tym, jak nazwać tą epkę i właśnie już miałam te zdjęcia i miałam to wszystko i też słyszałam, jak brzmią te piosenki, bo tak, to jest takie mroczne, jak to nazwać. I właśnie sprawdzałam gdzieś tam różne nazwy, gdzieś szukałam jakichś pomysłów, właśnie uznałam, co jakby zrobić taki jakiś z tego inside joke trochę. I nazwać to, jak moja ulubiona gra.
0: No super. No. Inspiracja można zbierać zewsząd tak naprawdę, nie? No. A czy wszystkie te piosenki, które znalazły się na epce, robiliście w podobnym czasie? Czy one gdzieś tam sama sobie je tworzyłaś wcześniej? Czy faktycznie jak stwierdziliście, że będzie epka, to zaczęliście dopiero je tworzyć?
2: Nie, to było tak, że ja te piosenki stworzyłam w moim pokoju. I chyba Jak się dziś masz? Ona tak. Została stworzona gdzieś we wrześniu zeszłego roku. Nie, we wrześniu 2024, bo ja po prostu sobie robiłam tak w domu, gdzieś tam to odkładałam do szuflady i właśnie jak uznaliśmy, że chcemy coś stworzyć, to ja po prostu im wysłałam te moje różne piosenki i gdzieś tam oni, wiadomo, poprawiali to, powiedzieli mi, co gdzieś tam, nie wiem, dograć czy coś tam i gdzieś tam to zmiksowali i właśnie ta epka to była taka robiona na odległość.
0: Okej. Okay. A jaki był najtrudniejszy moment pracy podczas tego materiału?
2: Zdecydowanie znalezienie fotografa, bo oni do mnie zadzwonili, że w sumie to potrzebujemy, bo to było właśnie takie bardzo szybkie i oni do mnie zadzwonili, powiedzieli, że w sumie potrzebują na pojutrze zdjęć, a to była gdzieś, nie wiem, niedziela i ja sobie myślę teraz, jak ja znajdę to, także to było najtrudniejsze, to były dwie najbardziej stresujące godziny mojego życia, szukanie w Gdańsku kogoś, kto zrobi mi na szybko zdjęcia, ale nie, tak bez żartów to... No wydaje mi się, że najtrudniejszą częścią ogólnie tworzenia epki było właśnie gdzieś tak zwizualizowanie sobie tego, jak to ma wszystko wyglądać, bo ja bardzo zawsze staram się, żeby każda moja piosenka albo właśnie jakaś każda epka, coś takiego miały gdzieś taki własny swój styl. Każda piosenka ma dla mnie zawsze swój własny kolor, ma dla mnie zawsze jakiś własny taki vibe. I właśnie tak bardzo, bardzo to było dla mnie... Może nie trudne, ale dużo mi to zajęło, żeby tak zrozumieć, jaka ja chcę być w tej epce, jak to ma wszystko wyglądać. Także to było dosyć trudne, no ale się udało. No i epka jest czerwona.
0: A twoje teksty są bardzo osobiste. Jak znajdujesz równowagę między szczerością a zachowaniem prywatności? Bo od razu tutaj mi na myśl przychodzi piosenka Ataki Paniki, która jest bardzo... to jest taka bardzo ważna tematyka w dzisiejszych czasach, bo coraz więcej ludzi zmaga się właśnie z problemami natury psychicznej i gdzieś po prostu w myślach mam od razu, że po prostu ludzie nie wytrzymują pewnych stanów lękowych i po prostu mózg płata figle i nagle pojawia się ten rodzaj ataku paniki. I jakbyś właśnie mogła opowiedzieć i o tym numerze i właśnie jak znajdujesz właśnie między takim opowiadaniem ogólnym, a opowiadaniem o sobie, o tak ważnych rzeczach, jak ataki paniki?
2: U mnie to jest tak, że ja w zasadzie nie mam czegoś takiego, że jestem planuję, że o, ta piosenka będzie teraz bardziej taka prywatna, ta piosenka będzie taka, tamta taka. Ja po prostu piszę to, co akurat chcę powiedzieć, co czuję i faktycznie z atakami paniki to było tak, że ja ta piosenka w ogóle powstała bardzo dawno temu, bo ona powstała też gdzieś w lato 2024 może. I ja właśnie w tamtym okresie się bardzo zmagałam z tym, gdzieś tam z jakimiś takimi problemami lękowymi i no trudno mi było wtedy. I uznałam, że hej, skoro już przeżywam takie rzeczy, to może chociaż będę jakoś pokazywać to światu, może jakoś, nie wiem, wspierać nawet innych, bo no, wiem, że nie wszyscy mają tyle szczęścia co ja, nie wszyscy mają tyle miłości wokół siebie i takiego wspierania. Więc uznałam, że stworzę coś, co może komuś gdzieś pokazać, że hej, nie jesteście sami. I właśnie o to mi chodziło w tej piosence. Ale fakt, to jest trudne gdzieś tam tak zachować ten taki balans trochę między właśnie tym, czy nie mówię za dużo, czy to nie jest zbytnio osobiste. Ale ja też ogólnie jestem dosyć otwartą osobą. Tak jak na przykład tam gdzieś na moich social mediach widać, że ja naprawdę mówię o wszystkim, więc może to kiedyś się odbije na mnie, ale na razie jeszcze nic się takiego nie stało, więc no wydaje mi się, że właśnie gdzieś tworzenie tych piosenek, trochę pokazywanie też siebie, bo ja zawsze bardzo miałam takie podejście do tego, że jeżeli chcę tworzyć muzykę, to chcę, żeby ona była o tym, co czuję, o tym, jak się czuję i żebym ja nie była tylko głosem, tylko żebym była po prostu postacią w tych piosenkach. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, że właśnie piosenki były znaczące dla mnie. I czy czasami pokazuję za dużo? Może, ale nie przeszkadza mi to.
0: No właśnie to jest bardzo istotne widzieć teraz, jak ludzie potrzebują właśnie wsparcia i znajdują go w wielu rzeczach, czy na przykład, nie wiem, poprzez chodzenie na terapię, bo nie każdy ma odwagę albo po prostu nie chce, bo w to nie wierzy, ale wielu też właśnie szuka ukojenia w piosenkach i to jest właśnie super, że i ty i jakaś część artystów zdobywają się na taką odwagę, żeby naprawdę napisać o czymś, co no, nie jest takie proste, nie?
2: A która... O to chodzi.
0: A która z piosenek najlepiej oddaje twoją artystyczną tożsamość na ten moment?
2: Dla mnie chyba zawsze najważniejszą piosenką będzie właśnie Poczekam na ciebie, bo ona właśnie opowiada bardzo na temat tego, jak wtedy się czułam i jak dalej się czasami czuję, czyli o tym, że czasami jest się samotnym. I właśnie to była jedna z tych takich piosenek, że ja uznałam, że po prostu napiszę ją od początku do końca dokładnie o tym, co czuję akurat, bo muszę to komuś powiedzieć. I tak, i właśnie Poczekam na ciebie ma takie największe znaczenie dla mnie w ogóle.
0: Podczas pracy nad epką czy jakimiś pozostałymi singlami inspirowała się konkretnymi artystami, filmami, czy po prostu przychodzi do ciebie melodia i ty słuchasz właśnie dużo muzyki w momencie, kiedy tworzysz coś nowego, czy właśnie odwrotnie?
2: Tak, ja zawsze się inspiruję czymś albo kimś. Bardzo dużą taką inspiracją dla mnie zawsze była Billie Eilish, bo słucham jej, nie wiem, od 11 roku życia chyba. Ale bardzo często właśnie też tak jest, że widzę jakiś, na przykład, nie wiem, obejrzę jakiś film i uznam, że jest świetny, to czasami to są takie też trochę dla mnie zadania do gdzieś uczenia się pisania właśnie tekstów, że biorę głównego bohatera i po prostu piszę o tym, co oni czują. I gdzieś tak próbuję się wedrzeć w ich głowę i zrozumieć to, jak oni się teraz czują, przez co przechodzą i właśnie piszę piosenki. Na przykład właśnie Diadem jest napisane o postaci z filmu. I ja ogólnie się też zawsze hiperfiksuję bardzo na seriale albo filmy, więc gdzieś takie robienie takich trochę fanfików z piosenek jest dla mnie bardzo, bardzo dobrą zabawą zawsze.
0: I miałaś jakieś reakcje słuchaczy, które bardzo cię zaskoczyły? Pozytywnie czy negatywnie?
2: Jak wyszło Spójrz, to ludzie... W sensie chodzi ogólnie o piosenki moje, czy chodzi
0: tak,
2: o...
0: Tak.
2: Okej. Okay. Jak wyszło Spójrz, to ludzie właśnie tam się doszukali, że jest to podobne do śpiewki właśnie Billie, która nie wyszła jakby oryginalnie gdzieś tam na jej platformy, tylko gdzieś tam to był taki leak. I przez parę dni po prostu dzień w dzień dostawałam wiadomości w stylu, że właśnie, że a, kupiłeś Billie i coś tam, że w ogóle jestem kopiarą. Mówię, no... To nie był mój zamysł, to nie było tak w ogóle. Mhm. Ale no to właśnie to mnie bardzo zdziwiło. Aczkolwiek no, piosenka się ma dobrze bardzo, więc jakby to nic nie zmieniło z tym, jak ja ją widzę i jak widzą ją ludzie, którzy ją lubią. Także to było bardzo dziwne. Ale w ogóle bardzo ja zawsze jestem miło zaskoczona tym, jak ludzie odbierają moje piosenki, bo ja jestem ogólnie bardzo osobą taką ambitną i też ja tak bardzo siebie mocno ceniam. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek... Ja ogólnie bardzo lubię swoje piosenki, bardzo lubię tworzenie swoich piosenek, ale ja przez całe życie, odkąd pamiętam, zawsze byłam gdzieś przekonana, że wszystko, co ja robię, nie jest wystarczające. I właśnie gdy gdzieś wychodzi moja jakaś nowa piosenka i widzę to, jak ludzie piszą mi, że jest fajna i że im się podoba i że mają na zapętleniu coś takiego, to mi bardzo dużo dodaje takiej otuchy, bo fakt... Wtedy czasami sobie tak właśnie patrzę na te wiadomości i jestem jak wow, czyli ja jednak nie jestem taka beznadziejna.
0: No właśnie, to jest fajne, że już tyle numerów wypuściłaś, że jest naprawdę czego słuchać i no, faktycznie jest ich kilkanaście już chyba, więc to jest super. W ogóle będzie można zobaczyć gdzieś cię na żywo, jakieś koncerty będziesz grała teraz na lato lub jesień? Masz coś zaplanowane?
2: Teraz nie, ponieważ ja mam parę wyjazdów i też właśnie myśmy mieli trochę przerwę w wydawaniu piosenek, bo ja tam miałam jakieś takie rzeczy rodzinne, ale niedługo właśnie jadę się zaszywam w Warszawie na jakiś tam czas, żeby tworzyć z Chytrą i miejmy nadzieję, że coś się wtedy właśnie tak zacznie też dziać z tymi turami, może gdzieś tam pojadę sobie. Jeżeli będzie, to dam znać.
0: Okej. Też niedawno wystąpiłaś w programie Mam Talent z Kalifornią ze swoim tatą. Jak wspominasz ten program?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To była totalnie randomowa decyzja. W ogóle nie planowałam tego w dzień, gdy się zgłosiliśmy. Ja w ogóle nigdy nie planowałam pójść do żadnego takiego programu. Po prostu tak jakoś przyszło znikąd i uznaliśmy, że to będzie śmieszna zabawa. W sensie, że to będzie taka śmieszna rzecz, którą można zrobić jako ojciec córka. I bardzo dobrze to wspominam. Fajnie się tworzyło, fajnie się tam z tymi ludźmi w ogóle gdzieś tam na backstage'u spędzało czas. I bardzo dużo mi to dało. Także jestem naprawdę zadowolona, że to przeżyłam.
0: I też takie pytanie na zakończenie, kiedy słuchacz wyłączy epkę po ostatnim utworze, z jaką myślą lub emocją chciałabyś go zostawić?
2: Chyba nadziei, bo gdzieś tam musi być nadzieja na lepsze jutro. Mhm. I zrozumienia. Na pewno takie poczucie zrozumienia to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby moi słuchacze gdzieś tam czuli, że ja wiem, jak oni się czują.
0: I poprosiłbym cię o zapowiedź do posłuchania twojej najnowszej piosenki Poczekam na ciebie w Radio Cenzura.
2: Zapraszam do słuchania Poczekam na ciebie i miłego słuchania.
0: Mamy to.
2: Okej, super.
0: Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: wolności.
1: Cenzura przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Mamy dzisiaj 2 lipca i przed Wami kolejne 10 numerów przeze mnie wybranych. W większości postawiłem na nowości, zatem zachęcam do słuchania audycji do końca, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy.

Na początek dla rozgrzewki poleciały dwie piosenki z nowego albumu zespołu Muse, The Wall Sino. Pierwsza to było Night Shift Superstar, a druga to piosenka w duecie z Ellie Goulding, nietypowa kolaboracja w piosence Hush.

0: tytułu.
1: Przed chwilą usłyszeliście cztery piosenki. Pierwsze dwie z nich to Perfect Son w utworach Real Me oraz Last z płyty Cast z 2019 roku. Po nich dwie piosenki zespołu The Warning, Hell You Call a Dream z ich poprzedniej płyty, a The Warning Ritual z nowej płyty, która ukaże się już w tym roku na jesień. Ritual jest jednym z trzech numerów, które ją zapowiadają.

Za sobą mamy również Willow Smith, występującą po prostu jako Willow w dwóch nowych piosenkach Talk on the Hill i najnowszym singlu, który wyszedł w ubiegły piątek, She's My Religion, z nadchodzącego już drugiego albumu w tym roku, właściwie, który artystka wydaje, pod tytułem The Threat. A na koniec zostawiłem trochę poprockowego brzmienia, ale w takim nowoczesnym wydaniu, chociaż usłyszycie w nim sporo nostalgii, ponieważ Katy Perry w nowym singlu Watch It Burn postanowiła wrócić, a wręcz jakby cofnąć się w czasie do 2008 roku, kiedy wydała swoją oficjalnie debiutancką płytę, chociaż już wcześniej jej kariera od 2001 roku gdzieś tam się zaczynała jako wykonawczyni muzyki chrześcijańskiej. Ale występowała wtedy jako Katie Hudson pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Jednakże 7 lat później dopiero ukazało się One of the Boys, jej debiutancki album, z którego pochodzą takie hity jak Hot and Cold, I Kissed a Girl, Thinking of You, czy Waking Up in Vegas. I do tego nurtu poprockowego Watch It Burn się zalicza. Jednak najpierw posłuchamy Band-Aids jako przypominajkę, które było pierwszym singlem po ostatniej niezbyt udanej płycie artystki 143. Najpierw Band-Aids, później Watch It Burn. Taka ciekawostka również. Te utwory ze sobą są w pewien sposób powiązane, ponieważ jest to Watch It Burn jest kontynuacją historii opowiedzianej w Band-Aids. Oba utwory opowiadają o rozstaniu artystki z Orlando Bloomem, z aktorem oraz ojcem jej córki Daisy. Tutaj mógłbym dużo, dużo opowiadać. Myślę, że jeszcze będę grać na pewno w swoich audycjach piosenki Katy Perry i gdzieś tam w przyszłości na pewno opowiem wam troszkę więcej na temat tego, co działo się w jej karierze między 2001 a 2008 rokiem, bo tam jest jednak sporo jeszcze do opowiedzenia. Dziękuję za wasze poświęcenie czasu na słuchanie audycji i zapraszam do słuchania Rezonansu za 2 tygodnie.

baby. Let's play. Let's play now.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Archetypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek 20, radiocenzura. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzień dobry, wieczór, Macieju.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Kochani, spotykamy się przed przerwą urlopową, przerwą letnią, i w tej ostatniej audycji przed przerwą chciałbym wrzucić Wam pewien temat do przemyślenia, do przeanalizowania, przede wszystkim do zaobserwowania. I ostatnio rozmawialiśmy i ruszyliśmy temat Zbawiciela. Chciałbym zrobić taki troszeczkę odskocznie, syndrom Zbawiciela, odskocznie od tego tematu, ale pozorną odskocznię i wejść w zagadnienie, o którym już wspominaliśmy wcześniej, jest niezwykle rozpropagowane i w teorii, w praktyce i warsztatowo, mianowicie temat dotyczący stawiania granic. Czujemy się w tym rozwoju cywilizacyjnym coraz częściej niewygodnie. I jednym z elementów tej niewygody jest przekraczanie granic. Czujemy, że bardzo przekraczamy granice. Próbujemy zachować swoją integralność. Mamy wrażenie utraty wewnętrznej wolności. Do tego czynniki środowiskowe nie wspierają nas w poczuciu swobodnego życia. Łączy się to z tematem odczucia szczęścia bądź przyjemności, do którego też wrócimy na pewno. Natomiast dzisiaj, Macieju, rozmawiając ostatnio, wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. Ja nie zdążyłem się siłą zapoznać z tym materiałem źródłowym, o którym wspominałeś. Mianowicie chodzi tutaj o początek człowieka, tak naprawdę, czyli o stworzenie, według tych zapisków nie tylko biblijnych, które posiadamy. Według Biblii pierwszą kobietą była Ewa, a pierwszym mężczyzną był Adam, czyli pierwszym człowiekiem. Był Adam, drugim człowiekiem, kobietą była Ewa. Ale z innych zapisków historycznych wiemy, że istniała jeszcze w historii taka postać, która jest określana jako pierwsza żona Adama. Ta postać miała na imię Lilith. I teraz, Macieju, jesteś, że tak powiem, w tym klimacie studium tego przypadku. To ja bym poprosił, zadałeś mi bardzo ciekawe pytania na ten temat, ja bym się chętnie do nich odniósł, ale w kontekście nie historycznym, ale w kontekście dzisiaj obecnym, bo do tego to nawiązuje. Dlaczego to jest według mnie takie ważne? Ponieważ jeżeli, no tu przytoczę świetne słowa, wielokrotnie je powtarzałem profesora Mazura, znajomość przyczyn zwalnia nas z obowiązku stosowania metody prób i błędów. Czyli historia służy nam po to, nie żeby nią żyć, ale żeby wyciągać wnioski. Ludzie, którzy nie wyciągają wniosków z historii, są skazani na przeżycie jej jeszcze raz. Tak? I właśnie, Macieju, pytanie. Pytanie, teza, twoje spostrzeżenie rewelacyjne według mnie na temat Lilith, Ewy i współczesnego świata.
1: Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach właśnie powstała Lilith. W pierwszej tej wersji, którą ja znam, i Lilith, i Adam powstali jak gdyby Bóg stworzył i Adama, i Lilith na bazie z ziemi, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Czyli
0: Jakieś bazy
1: ziemi.
0: genetycznej
1: Tak,
0: na pewno.
1: z ziemi po prostu. I teraz cały problem polega na tym, że Lilith powstała równolegle z Adamem. Natomiast Ewa jak gdyby była stworzona z żebra Adama, czyli jak gdyby była byłaby jak gdyby jego częścią. Nawet genetycznie byłaby jego częścią, z jego potrzebami, z jego różnymi elementami, które chciałby, żeby ta kobieta te elementy posiadała. Natomiast Lilith była zupełnie, według tej teorii, niezależna. I ona chciała tą swoją niezależność utrzymać. Nie chciała być częścią potrzeb Adama, tylko chciała być niezależna. I teraz zobacz, wracając do teraz tego elementu związanego ze współczesnością. Jest wiele kobiet, które jak gdyby tworzą różnego typu warsztaty, kręgi i tak dalej, i one jak gdyby pragną wrócić do tej energii pierwotnej, kobiecej pierwotnej. Teraz pytanie, czy to jest energia bardziej Lilith, czy bardziej Ewy? Ja tak zauważyłem, że one właśnie idą w kierunku tej niezależności Lilith, która, ja polecam w ogóle ten, może jakbyś mógł po audycji wkleić ten tą audycję jako dodatek do tej audycji, którą teraz robimy. Taki link po prostu, żebyś tam wrzucił. Żeby osoby, które się tym interesują, żeby miały też ten obraz dodatkowy. I teraz zobacz. Skąd biorą się współczesne konflikty, tak zwane damsko-męskie? Właśnie z tego, że kobiety postanowiły, mówimy tutaj o części kobiet, nie mówimy o wszystkich oczywiście, nie? Postanowiły wrócić do tej pierwotnej energii, którą właśnie symbolizowała Lilith. Tyle, co mogę powiedzieć, żeby nie przedstawiać wam całości tej audycji, to tylko mogę powiedzieć, że ona odeszła z raju i poprzez pewne kręgi religijne została jak gdyby, jeśli w ogóle te kręgi w ogóle na ten temat mówią, a rzadko mówią, jak gdyby unikają tego tematu, jako kogoś, istotę drapieżną, istotę negatywną, istotę taką, która niszczy. Tak jakby ta forma niezależności energii kobiecej, którą przedstawia tutaj Lilith, nie pasowała do narracji Ewy, która jak gdyby poddała się na swój sposób, poddała się Adamowi. Czyli tutaj taki typowy patriarchat, który uzależniał energię żeńską od energii męskiej. Przyglądając się teraz współczesnym kobietom, zauważyłem właśnie, jakby ta energia Lilith gdzieś wylazła na zewnątrz i ona się w jakiś sposób ukazuje w pewnym sensie w niezrozumieniu dla mnie osobiście, niezrozumieniu tym, kim naprawdę była Lilith. Jak gdyby pomieszanie pojęć niezależności Lilith, prawdziwości takiej niezależnej energii żeńskiej, od tego, co narracja religijna mówi na ten temat. Jak to się mówi, pomieszanie, groch z kapustą. Na razie się temu przyglądam. Ja na świeżo jestem po tej audycji, jestem po prostu w lekkim szoku, bo jak gdyby mi to tak pasuje idealnie do tych narracji, które ja gdzieś tam w swojej pracy z kobietami zauważam. No ale teraz co z tym dalej? Przyglądam się. Patrzę też na taką formę, mówimy o tak zwanych energii męskiej, takiej energii męskiej, typową męskiej, ale widzimy też i taką formę energii męskiej podporządkowaną energii żeńskiej. No mówimy tu o tak zwanych pantoflarzach, czyli o mężczyznach, którzy jak gdyby z jakiegoś powodu się poddali tej narracji. Ale zauważyłem jeszcze trzecią ciekawą rzecz dotyczącą energii męskiej. Są mężczyźni, którzy w jakiś sposób stają się obserwatorami tego wszystkiego. I oni jak gdyby widzą więcej niż jedna forma energii męskiej i druga forma energii męskiej. Jak gdyby taki obserwator widzi również nie tylko różnice w tych energiach męskich, ale widzi tą prawdziwość energii żeńskiej. Jak gdyby ten obserwator obserwuje i widzi w sposób taki empatyczny, że te kobiety na swój sposób mają rację. To tak na początku, potem może rozwinę jeszcze bardziej.
0: No to co, kij w mrowisko?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: No to na początek może tak, z mojej perspektywy, kubeł zimnej wody. Dlaczego? Ponieważ uważnie słucham, co mówisz i dla mnie w twojej wypowiedzi jest bardzo dużo wartościowania. To nie dotyczy tego, że ty wartościujesz, tylko przekazałeś formę, czy przekazałeś te elementy z bardzo dużą ilością wartościowania. To jest dobre, to jest niedobre, to jest takie, to jest takie. Ja pytam w stosunku do czego? Tak? Czyli zobacz, samo wartościowanie w sobie nie jest złe, jest nam potrzebne, czyli ocenianie jest nam potrzebne. Masz ładny obraz, to jest ocena, ale masz eleganckie mieszkanie, to jest ocena, ale masz brzydkie buty, to jest ocena. Kłopot w tym, że w tej, skupiając się na tym popularnym nie oceniaj, tak naprawdę z tyłu głowy nie oceniaj, mamy na myśli nie mów niczego, co jest nieprzyjemne. Czyli nie mów, nie rób mi przykrości. I to jest hasło, nie oceniaj. I teraz pytanie, dlaczego my to w ten sposób nie nazywamy? Tylko mówimy, nie oceniaj. I ci, którzy się sprzeciwiają temu sformułowaniu, mówią, nie, bo jest różnica między oceną a osądem. I zobacz, ale to jest dalej pływanie i kłócenie się o definicję, a nie dostrzeżenie zjawiska, tak? W związku z powyższym, że jak wiesz i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze już wiedzą, jednym z parametrów funkcjonowania emitypów, czyli wejściowych parametrów, jest płeć człowieka. Czyli czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Dlaczego? Bo ta płeć ma swoje parametry, ma swój sposób indywidualny, czyli różny przetwarzania takiej samej informacji. I tu mówiąc o płci, w związku z powyższym, że emityp dotyczy mapy człowieka, nie jego świadomości, a jego funkcjonowania pojazdu, tak? Pojazdu. I ten pojazd jest albo żeński, albo męski. Teraz ta sama sytuacja inaczej jest interpretowana, przetwarzana, ta sama informacja przez pojazd męski i przez pojazd żeński, tak? Czyli to rozróżnimy od razu i to nam daje dwa zbiory, mężczyzna, kobieta, ale mamy jeszcze dwa inne zbiory, archetyp. I cały czas mówimy o archetypach, tak? O archetypach, nie o jednostkach. O archetyp mężczyzny, archetyp kobiety. I jeszcze mamy kolejny parametr, archetyp energii męskiej i archetyp energii żeńskiej. I teraz zobacz, z tych ktoś by powiedział, no ale to jest to samo. Nie, nie jest to samo, ponieważ jeżeli my przyjmiemy, teoretycznie, to jest właśnie nauka zbudowana, czy wiedza zbudowana na fundamentach psychocybernetyki. Mamy parametry, mamy właściwości i później wchodzi czysta kombinatoryka. Więc jeżeli mamy archetyp mężczyzny, archetyp kobiety i mamy archetyp energii męskiej, archetyp energii żeńskiej, to wówczas w wyniku połączeń tego mamy tylko i wyłącznie cztery możliwości zbiorów, tak? Czyli mamy możliwość archetyp mężczyzny z archetypem energii żeńskiej, archetyp mężczyzny z archetypem energii męskiej, Tak, żeńskiej, męskiej, archetyp kobiety z archetypem energii męskiej i archetyp kobiety z archetypem energii żeńskiej. Tak? I ktoś powie, ty, ale to się kupy nie trzyma. Oczywiście, że się nie trzyma, jeżeli przyjmiesz miarę wartościowania albo miarę, którą bardzo często, i to bardzo mocno wybrzmiało z twojej wypowiedzi, przynajmniej ja to wychwytuję, dlatego że wiem, na co zwracać uwagę, że przenosimy naszą wiedzę w sposób, w jaki funkcjonuje psychologia, czyli w sposób indukcyjny. To nie jest ani złe, ani dobre. Mówiąc ludzkim językiem, zachowania człowieka, zachowania jednostki, zachowania społeczności są już wynikiem, a nie przyczyną. Ok? I ja na razie nie ruszam, bo nie znam tej audycji, o której wspominasz. Nie miałem okazji się z nią jeszcze zapoznać, więc być może się odniesiemy później w innej audycji do tego już. Natomiast na tym poziomie, w którym funkcjonuje emitypologii, no to w tym momencie musimy rozróżnić znowu kobieta jako archetyp i mężczyzna, czyli kobieta, biologiczne ciało z jej systemem informacji i ta archetyp energii żeńskiej, który ma pewne cechy charakterystyczne, które w różnych naukach, w różnych kulturach, w różnych okresach były określane jakimiś synonimami, tak? Czyli mówiąc na przykład o astrologii, w różnych kulturach energia męska jest reprezentowana przez słońce. Energia żeńska jest reprezentowana przez księżyc. Ale to nie oznacza, że księżyc jest kobietą. To nie oznacza, że księżyc ma takie, takie cechy. To równie dobrze moglibyśmy przyjąć, że energia męska to jest jabłko, a energia żeńska to jest gruszka. To jest kwestia tylko definicji. Teraz co się kryje za jabłkiem, co się kryje za gruszką. Tak? Więc ja to bardzo mocno rozróżniam. Dlatego staram się skupiać na przyczynach, na zjawiskach, co dla ciebie znaczy czerwony. Okej? I teraz zobacz, jeżeli weźmiemy to, taki podział, no to masz bardzo prosty, natychmiastowe podzbiory, biorąc pod uwagę, jeszcze raz powtarzam, podział zamknięty. Czyli przypominam, cały czas to wałkujemy, podział zamknięty, jak wezmę tą szklankę wody i całą resztę, to już nic więcej we wszechświecie nie ma. Mamy dwa zbiory, ta szklanka wody i cała reszta. No więc jeżeli mamy teraz cztery kombinatoryki połączenia parametrów właściwości, no to masz mężczyznę, który będzie mężczyzną, bo jest fizycznie mężczyzną, a więc sposób przetwarzania informacji liniowy, logiczny i tak dalej, zaraz do tego wrócimy, będzie męski, ale rdzeń jego funkcjonowania, czyli można by było powiedzieć jego wrażliwość, oparta jest albo o archetyp energii męskiej, albo o archetyp energii żeńskiej. I teraz mężczyzna o archetypie energii męskiej będzie takim mężczyzną w mężczyźnie. Czyli uwaga teraz, każdy kto słucha mężczyzn powie, o no to będzie silny mężczyzna. Tak, tylko że nie siłą fizyczną, tylko siłą emocjonalną, stabilnością, logicznością. To jest idzie, bo tak funkcjonuje energia męska i jeszcze do tego mężczyzna, genetycznie, przetwarzanie. Mężczyzna o rdzeniu energii żeńskiej będzie mężczyzną o zwiększonej ilości wrażliwości, o zwiększonych możliwościach alternatywnego spojrzenia. A więc można by było w cudzysłowie bardzo skrótowo nazwać, że to będzie mężczyzna o dużo zwiększonej wrażliwości. Rzecz tylko w tym, że zobacz, mężczyźni są właśnie przez archetyp oczekiwani i traktowani i między sobą rywalizowani właśnie poprzez właściwości energii męskiej i męskości. Czyli jeżeli mężczyzna, dziecko, które jest, ma bardziej rozszerzoną wrażliwość, to natychmiast ona będzie ograniczana, natychmiast będzie wskazywana jako słabość. Więc ten mały chłopiec uczy się chować tą słabość do środka, bo jest piętnowany przez innych. W konsekwencji w wieku dojrzałym, czy już dorosłym, czy dojrzewającym dorosłym, taki mężczyzna będzie chodził w takiej potężnej zbroi. Z daleka jak patrzysz, mówisz, ale on jest silny. Naprawdę? Siła leży w jego zbroi? Rozumiesz? Czyli mamy do czynienia, mówić prostym językiem, mamy do czynienia z takim macho, ja to to, ja to to, ja to to, ja to to, bo on musi wyolbrzymiać, jakby chowając tą swoją wewnętrzną wrażliwość. Dlaczego? Bo ona społecznie jest nieakceptowana. I cokolwiek mówimy, i jakkolwiek nazywamy to, to jest tak, kobiety mówią, czy hasła na rynku generalnie, o, bo mężczyźni nie pokazują swojej wrażliwości, bo by lepiej pokazywali swoją wrażliwość. Ale jak mężczyzna pokazuje swoją wrażliwość, to jest dupa, nie facet. Bo facet powinien być taki, ale powinien być wrażliwy. Zobacz, my nie potrafimy tego określić i zrozumieć. Do tego za chwilę dojdzie. Idziemy teraz w stronę kobiety. Kobieta o rdzeniu archetypu energii żeńskiej będzie taką kobietą w kobiecie, czyli tym archetypem, który społecznie jest akceptowalny jako wzorzec kobiecości. Tak? Ale kobieta o rdzeniu archetypu męskiego będzie tak zwaną babą w spodniach, konkretną kobietą. I jeżeli zaczniesz obserwować zachowania, to poczujesz. To nie chodzi o to, że ona potrafi podjąć decyzję. To nie, w ogóle nie o to chodzi. To w jej zachowaniu, w jej chodzie, w jej byciu, w jej istnieniu widzisz, że jedna kobieta jest taka, taka ulotna, taka wrażliwa, taka lekka, słaba. W cudzysłowie, słaba, tak? Jest jak woda, która się dopasowuje do wszystkiego i tak dalej. A kobieta w tej energii, w tym rdzeniu energii męskiej jest taka zdecydowana, konkretna. To jest baba w spodniach.

0: krzykniki. Emityp i to, o czym mówię, nie jest determinantem zachowania człowieka. Jest jego preferencją, czyli krótko mówiąc, jest tym, co w sposób spontaniczny, naturalny, z najmniejszym nakładem wysiłku, energii, starania się będzie przedstawiał. Ale jak na to nałożysz nawyki, jak na to nałożysz zachowania społeczne, które przyjmujemy, jak na to nałożysz świadomość człowieka, to tym można modelować. Czyli objawy będą już bardziej jakby różnorodne, tak? I ty to nazywasz, o, są mężczyźni, którzy stają się obserwatorami, widzą więcej. Ale ten mężczyzna, to już mówisz o świadomości, percepcji, o rozszerzeniu percepcji. Ale ten mężczyzna o danych cechach dalej będzie tym mężczyzną, tylko inaczej będzie tym już zarządzał. Bardziej sprawnie, bardziej uniwersalnie. Czyli weźmiesz gitarę i jeden weźmie i nic nie umie zrobić, ale ma gitarę. Drugi ma gitarę i umie coś na niej grać, też ma gitarę. A trzeci będzie wirtuozem gitary, też ma gitarę. A czwarty nagle, wydawałoby się, że na gitarze nic innego nie można zrobić i nagle Polak pokazał, że można używać gitary w sposób, który nikt nie używał do tej pory i też ma gitarę. Czy to oznacza, że tamten jest dobry, a tamten... Każdy z nich ma gitarę. Ale co z nią zrobił, to jest zupełnie inna rzecz. I dokładnie to samo dzieje się w życiu człowieka. Jak Maćku w naszych rozmowach, wiesz, ja często jak słyszę, bo wiesz, bo kobiety, bo mężczyźni, ja mówię człowiek. Człowiek jest taki, a teraz to, jaki jest, wyraża poprzez to, że jest kobietą w sposób kobiecy, albo to, że jest mężczyzną w sposób męski. I tu właśnie w emitypach ta cecha tej archetypowej energii, ja to tak mówię w cudzysłowie, trochę drżę, bo to nie do końca jest jeden do jednego, tak, żeby tego nie przyrównać, to się równa temu. Nie, nie równa się, ale jest blisko tego, okej? Okay? No więc popatrz, inaczej będzie przedstawiała taką sytuację kobieta przedrefleksyjna, czyli z tym archetypem energii męskiej, inaczej kobieta porefleksyjna, czyli z tym archetypem energii kobiecej, inaczej mężczyzna w energii przedrefleksyjnej, czyli tej energii męskiej i inaczej porefleksyjny w tej energii żeńskiej, archetypu energii żeńskiej. I teraz czy u mężczyzny przedrefleksyjność lub porefleksyjność, czyli męskość, energia męska, żeńska odbiera albo ogranicza albo dodaje mu męskości? Nie. Dodaje tylko pewne cechy, które próbujemy określić, żeby je rozróżnić. Możemy je równie nazywać winogrono i banan, tak? Jeżeli określimy, czym jest winogrono i czym jest banan, tylko że naturalnie skojarzenie, jak ci powiem, energia męska, to naturalnie twój mózg pójdzie w energię męską, że kobieta, kwiatuszek, ładnie, piękny, fajnie pachną, nie pocą się, nie robią tego, nie robią tego, nie robią tego. Są takie... Takie mięciutkie, fajne, nie? Jak w King Size, one są takie mięciutkie. Natomiast mężczyzna jest takim neandertalczykiem, tak? I to, nie, to mu nie nadaje ani nie ujmuje męskości, bo neandertalczycy też potrafili okazać wielką czułość i miłość. Patrz, goryle, tak? I patrz inne. Tylko zobacz, wszystko się kojarzy z tą miękkością, ulotnością, przyjemnością kobieta, z tą twardością, taką bezwzględnością, taką pójściem do przodu mężczyzna, tak? Teraz mamy ten jeden podział. Dlaczego o tym wspominam na samym początku? Ponieważ kiedy mówimy, oczywiście ja chciałbym od początku uciąć też pytania o Lilith Ewę, w sensie pytania, czy jeżeli Bóg jest wszechmocny, to schodziłby kamień, którego nie umie dźwignąć, tak? No to jak Lilith została wygnana, to dlaczego kobiety wracają do tej energii Lilith? Skąd mogą ją znać? A czy Lilith miała potomstwo, a czy nie miała potomstwa, a czy Ewa miała potomstwo? Tak.
1: Jedna ważna rzecz. Tym akurat tej audycji Lilith odeszła sama, nie została wygnana. Okay.
0: Dobrze, okej. Okay. Odeszła sobie sama. Właśnie o to chodzi, że ja bym chciał tutaj nie komentować samej audycji, a zwrócić uwagę na to, żeby te wszystkie jakieś dziwne pytania. Została wygnana, czy sama poszła? Czy miała potomstwo, czy nie miała potomstwa? No to jak nie miała potomstwa, to dlaczego? To jak Ewa została z Adama, to co? Jest podległa, dlatego patriarchat i tak dalej. Zostawcie to. To ma wtórne znaczenie. Są to pułapki, które was odciągną od głównego celu. Możemy do nich wrócić, to jest ważne. Możemy sobie o nich rozmawiać, ale one nam nie pokażą tego elementu przeniesienia dzisiaj na życie. Fizyczne życie nie społeczeństwa, tylko jednostki, bo życie jednostek tworzą wypadkową, które tworzy społeczeństwo, tak?

0: No i chyba wiedzą o tym ci, którzy, że tak powiem, planują z pominięciem konsultacji i sprytnie to wykorzystują, tak? W konsekwencji wszyscy chcą dobrze i wszyscy mówią to dla waszego bezpieczeństwa, a coraz gorzej się czujemy. Ale tego nie komentujmy. Wracamy sobie do tej energii męskiej, żeńskiej. Rozgorzała w ostatnich latach. Ja myślę, że ta wojna między płciami istniała zawsze, tylko teraz ona się uwidoczniła. Dlaczego? Bo mamy media i każdy może nie tylko włączyć telewizor i słuchać tego, co mu tam podają, tylko sobie wyszukać tysiące treści fajnych, niefajnych w internecie, tak? Czyli w jednej zbiorowisko. I te treści, napędzając się wzajemnie, one tworzą wrażenie, że to się pojawiło. Nie, to się objawiło. Ja bym powiedział, że to się objawiło. Wojna płci istniała według mnie od zawsze, tak? Od zawsze. No i teraz z czego ono, patrząc kierunkiem właśnie emitypów, systematyki, a w konsekwencji zrozumienia, z czego ona wynika? Według mnie rozwiązanie i odpowiedź jest banalnie prosta, tylko że ona jest tak prosta, że to jest za proste. Okay? A jak jest za proste, to nie może funkcjonować. Tylko że jakkolwiek się przyjrzysz tą prostotą, to w każdym jednej sekundzie zobaczysz, kurde, tak się dzieje, tak się dzieje, tak się dzieje. Teraz na czym polega ta prostota? Bardzo prosta rzecz. Wracamy do energii męskiej i do mężczyzny, jako do męskości. Męskość, dobra, jedno założenie, bardzo istotne, żeby też uciąć jakieś błędne kierunki. Każdy człowiek posiada w sobie wszystko, tak? Ale niektóre cechy bardziej. I wtedy nazywamy to cechami dominującymi, czyli one w sposób naturalny jakby się wykształcają więcej. Tu nawet jeżeli chodzi o płciowość, możemy te porównania i ci, którzy się interesują tym głębiej, to doskonale wiedzą, że w zasadzie organy żeńskie i męskie są bardzo podobnie zbudowane, pełnią podobną funkcję, tylko inaczej wyglądają. Okej? I tyle. Natomiast, żeby nie wchodzić w temat, tak? Oczywiście, jak inne, zostawiamy. I teraz zobacz. Mężczyźni co do zasady myślą bardziej liniowo. Czyli jak jest A, to jest B, potem jest C, potem D. Trzymamy kierunek. Trzymamy kierunek. Idziemy. Chcieliśmy to, konkretnie to, idziemy. W tym idziemy, w tej głównej linii, oczywiście następuje ta szerokość tej linii, czyli gdzieś, gdzie mamy tą elastyczność bardziej, więcej. I teraz, w zależności od tego, w którym momencie takiego mężczyznę zobaczysz, w którym momencie elastyczności on się znajduje, to błędem jest oprzeć o to całą linię jego, tak? I teraz, jeżeli badacze mózgu wiedzą o tym, jest to odpowiedziane wszędzie, i myślę, że wszyscy słyszeli, prawo półkulowi, lewo półkulowi, to mamy kolejny podział. Mężczyzna przedrefleksyjny, lewo półkulowy, mężczyzna przedrefleksyjny, prawo półkulowy. Tworzy się kombinatoryka coraz bardziej szczegółowa. Ale teraz tak, lewopółkulowość, czyli ta męskość, polega właśnie na logice, na systematyce, na kierunkowości. I to jest dla mężczyzn dobre. I teraz zobacz, jeżeli mężczyzna z mężczyzną rozmawia, to się dogada. Jeżeli wchodzi w konflikt, bo się nie zgadzają, to rozwiązują ten konflikt. No jak? Po męsku. Chcesz w ryja? To do, no to chodź. Dlaczego? Bo męskim jest wojownik. Bo mężczyzna jest w naturze istotą, która bardzo dba o bezpieczeństwo, ale jakby cały czas wyszukując zagrożenia i obrony przed zagrożeniem. Non-stop jest w gotowości walki i zwróć uwagę, chłopcy się pasują, rycerze się pasowali ze sobą, tak? Czyli ścierali olimpiady, zapasy. Zobacz, to wszystko było takie męskie, tak? Czyli eksponowanie tej sprawności fizycznej, siły, kształtu i tak dalej, nie? I zobacz, mężczyźni się dogadają w swoim języku i nie ma problemu. Rozwiążą po swojemu swoje konflikty. Walką, pójściem i tak dalej. Podstępem, czyli czytaj dalej, logiką, szachy, rozumiesz, strategią, działaniem, mapą, konsekwencją. Kobieta jest przestrzenna. Kobieta jest, funkcjonuje jakby na zupełnie innych parametrach postrzegania wrażliwości, łączenia wrażliwości. Od wrażenia do wrażenia, w cudzysłowie, od odczucia do odczucia. W konsekwencji nie ma tam liniowości jako takiej, mówimy o archetypie. Jest tam całość i pójście różnymi dziwnymi ścieżkami. Ale to kobiecie daje niezwykłą elastyczność. Jeżeli jeszcze bierzemy kobiety przez pryzmat właśnie kobiety, nie tylko energii, archetypu energii żeńskiej, ale kobiecości, to homeostat kobiet jest zmienny, a więc to mówiłem o wielu innych audycjach, a więc mówiąc tak na skróty po prostu, na taką samą sytuację, nie ma nigdy takich samych, ale ogólnie na taką samą sytuację kobieta zareaguje w różny sposób w zależności od okresu cyklu. Tak? W różny sposób. A więc tworząc nawyki, tworzy zupełnie inne spektrum nawyków, tworzy dużo szersze spektrum nawyków, zachowań w zależności od sytuacji, gdzie mężczyzna jest bardzo stabilny. No i teraz tak, kobiety jak się pokłócą ze sobą, co każdy z nas wie, to one po swojemu to rozwiążą. Tu się pokłócą, potem się przytulą, potem się popłaczą, potem machną ręką, potem jedna drugiej i dla nas mężczyzn patrzących przez pryzmat liniowości, ty za nimi nie nadążysz. Tu się kłócą, tutaj się nienawidzą. Zaraz pójdą uśmiechnięte na kawę. Jak to można być takim fałszywym? Powie mężczyzna. Bo chce być stabilny. Jak nie, to nie. A kobiety patrzą na tych mężczyzn i funkcjonując według tego swojego schematu, nie rozumieją w ogóle tego, dlaczego mężczyźni są tacy uparci. Tacy, wiesz, to, jak powie, to powie i nie ma elastyczności. Musi go rozmiękczać, musi go zmieniać, musi go zrobić. O, udało mi się nakłonić. Nie, mężczyzna się złamał, nagiął. I teraz zobacz, kobiety rozwiążą konflikt po kobiecemu, mężczyźni po męskiemu. A kiedy dochodzi do konfliktu mężczyzna-kobieta, i my na to w języku polskim i w historii Polski mamy piękne przysłowie. Nie mierz innych swoją miarą. Lub inaczej, każdy mierzy innych swoją miarą. Więc jeżeli kobieta ocenia sytuację w konflikcie, czy w działaniu, może nawet nie w konflikcie, w działaniu mężczyzny i kobiety, to będzie ją oceniała przez pryzmat postrzegania kobiecego. Jeżeli mężczyzna ocenia współdziałanie kobiety i mężczyzny, będzie oceniał go według i kalibrował według schematu męskiego. Te dwie kalibracje są zupełnie różne. Ale właśnie ta rozdzielność, ta inność, ta odmienność powoduje, że w pewnym sensie, znowu kolejne powiedzenie, o, to druga moja połowa. I dzisiaj świat rozwojowo-duchowy mówi, nie ma połówki, jesteś kompletny, jesteś to, tak? No to mogę tu podać przykładów. Skupiamy się znowu na słowie, na określeniu, zamiast na istocie, co niesie to określenie. Istota jest taka, że świat postrzegania kobiety i sposób postrzegania mężczyzny jest diametralnie, jest sporo różny, tak? Nawet biologicznie. No i teraz proszę pana, rodzi się chłopiec, dziecko, ma mamę i tatę. Mama to dziecko będzie pieściła, pielęgnowała, otaczała tą miłością kobiecą. Czy to oznacza, że mężczyzna nie kocha i nie potrafi tego dziecka obsłużyć, umyć, zrobić? Oczywiście, że to zrobi. Zrobi być może to nawet w niektórych sytuacjach sprawniej niż kobieta. Ale nie da temu dziecku tej energii, która roztacza kobieta w tym cieple, w którym mężczyzna chce się sam kąpać, przytulać, jak wróci z wojny do jaskini i się przytulić, tak? W tą energię wyciszyć. No i teraz ten chłopiec dorasta. Wywraca się i robi sobie kolanko. Mamusia, oj, oj, oj, nie idź tam, bo zrobisz to, nie idź, to, tysiąc słów. A facet podejdzie i czego płaczesz? Zobacz, tu mam bliznę, tu miałem bliznę, chłopak jesteś, trzeba być twardym, dawaj, zrobimy to. Ściągnie. Czego uczy ojciec? Panowania, zagryzania zębów, opanowania, stabilizacji, konsekwencji, znoszenia cierpienia, znoszenia bólu. Dlaczego? Bo ten chłopiec pójdzie walczyć i jak go ktoś uderzy kijem, to on nie ma, pomimo tego, że ból jest, on nie ma ulec temu, tylko pójść dalej, zignorować jakby ból, tak? A jeżeli nie ma tego ojca, to gdzie to dziecko, ten chłopiec ma się nauczyć tej męskości? Nie ma tych wzorców. Wychodzi na podwórko i jest katastrofalnie skrzywdzony, bo nie ma wzorców ojca i sobie trudno nie potrafi sobie poradzić. Idziemy sobie dalej. Mrodzi się mała dziewczynka, przez mamusię jest utulana i tatuś też jest. Jak dziewczynka coś zrobi, to rób to, rób to, rób to, a mamusia ją będzie przekonywała. I taka dziewczynka nabiera, pomimo tego, że jest dziewczynką i ten dziewczęcy element i tak się, czy kobiecy element i tak się odpali, no bo to jest natura, tak? No to jeżeli taka dziewczynka będzie wychowywana przez ojca, to zabraknie jej wzorców zachowań będzie chowana bardziej pod kątem taki, nie będzie miała tego czegoś, bo mężczyzna jej nie jest w stanie tego pokazać. Więc rozdzielenie dziecka od mężczyzny, kobiety to jest katastrofa. Zwróć uwagę, że w niektórych obszarach, o ile pamiętam, że w Teksasie jest prawo, że mężczyzna nie ma prawa umyć dziewczynki, chyba tam od wieku 3 czy 4 lat, bez rękawicy, bo to jest przestępstwo. Rozumiesz, do tego doszło. Że mężczyzna nie może się obyć. Chłopca, proszę bardzo, dotykaj, ale kobiety nie. I teraz zobacz, małe dziecko jest przyzwyczajone, że go dotyka kobieta, bo mama, i go dotyka mężczyzna, bo chłop. Tak? I mężczyzna dorosły nie ma problemu z tym, że go kobieta będzie dotykała. Ale dziewczynka jest uczona, że dotykają mama, a tata nie pamięta, żeby dotykał. Bo jak tata później dotyka, to już jest coś niedobrego. Nawet jeżeli ma czyste intencje. Więc taka dziewczynka naturalnie, i zawsze tak było w historii, rosła wśród kobiet i miała jakby lęk przed dotykiem mężczyzny. I teraz ten lęk, paradoksalnie nazywamy go lękiem, ale on był pewną formą, która podbijała cechę kobiecości. Zobacz, co ten lęk wywołuje. On nie musi być zły. Nie traktujcie lęku jako coś złego. Jest pewnym wskaźnikiem. Przychodzi mężczyzna, ja się nie dam dotknąć, bo nie czuję się bezpieczna. Hormony grają, ale nie. A później jak się otworzę, to proszę bardzo, tak? I zobacz, a ta gra ze strony mężczyzn, to kobieta, taka niedostępna, to mogę ją zdobywać. I zobacz, te relacje niebywale ze sobą podbijają jeszcze te cechy męskości, żeńskości, co powoduje piękną grę. My tego potrzebujemy jako mężczyźni, kobiety tego potrzebują jako kobiety. No i teraz proszę pana, jeżeli pójdziemy sobie tym krokiem, no to zobacz. Wspomniałeś o tym, że kobiety idą w tą energię niezależności. Ja uważam i obserwując, i też pracując z parami, z kobietami, uważam, że tak, to jest prawda, ale to jest potężne kłamstwo oparte o na pewnym fundamencie. Totalne wypaczenie. Czyli zobacz, Ewa była podległa początek patriarchatu. My to tak określamy. Dlaczego tak w historii jest to określone? Bo od początku kobiety zajmowały się tym, żeby faceci mogli siedzieć, gadać, robić, pisać, polować, tworzyć i tak dalej. One tworzyły zaplecze dla mężczyzn. Ale kobiety w tym zapleczu czuły się najlepiej. Kobiety nie lubiały chodzić co chwilę coś innego. One kochały i zawsze do dzisiaj kochają kwiatuszki w ogrodzie, to wstążeczkę, czyli wypełnianie przestrzeni, którą budował mężczyzna. No i teraz ekspansja i nienasycenie energii kobiecości powoduje, że mężczyźni zaczynają czuć się nieswojo. No bo jeżeli ty sobie wytyczyłeś linię, tu słup, tu słup, tu słup, tu słup, tego się trzymamy, tego bronię, tego chronię, mam opanowane, rozpoznane otoczenie, wiem, gdzie są niebezpieczeństwa, wiem, gdzie są martwe strefy, jak zaatakuje wróg, tak? Wiem, gdzie są linie obstrzału, a kobieta mówi, i tu jest bezpiecznie, ale tam już jest niebezpiecznie, bo tam nie wiadomo, co będzie. A kobieta mówi, a ciekawe, jak tam jest, i sobie idzie tam. Bo ona nie ma tych granic. No to facet dostaje szału. Hej, bo jest niebezpieczne. Ale ten element nierozpoznany naturalnie wywoła w nim uczucie lęku. Ale dlaczego? Bo on chce chronić, a tam nie umie. Więc ta ekspansja kobiecości uelastycznia męskość. Ale jednocześnie co robi? Jak ta kobieta nawet sobie pójdzie, oleje te granice i tak to robi naturalnie i pójdzie, ale jak złapie tam zagrożenie, to gdzie wraca? Do granic, bo tu jest bezpiecznie. I teraz zobacz, jak to się przejawia w codziennym życiu. Kobiety mówią, o, bo facet powinien być taki, powinien być taki, powinien być, ale mężczyzna to powinien być mężczyzna. On mnie wkurzy, ale ja wiem, że on mnie obroni i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to wszystko masz bardzo prosto, czarno na białym. I teraz w drugą stronę. Mężczyźni z jednej strony nie chcą ruszać tych granic, bo są stabilni, tu już ustawione, a przez to, że kobiety to robią, oni są zmuszeni, w cudzysłowie, do przestawiania tych granic. Ale jak już przestawią, to mówią: o, miałem tutaj metr kwadratowy, a teraz mam hektar. I ogarniam przez wysiłek. Czyli zobacz, ile jest metafor, ile jest przypowieści, ile jest przysłów do tego, że kobieta. Mądra kobieta potrafi z mężczyzny zrobić coś tam, tak? Że dla kobiety mężczyzna co zrobi. I to jest prawda, pod warunkiem, że będziemy to zwracali. Natomiast dochodzi do tego, że zostało napuszczone na siebie, bez zrozumienia schematu, zostało napuszczone na siebie mężczyzny na kobiety. Wyciąga się patologię, bo to jest patologia, tak? Przepraszam cię, debil nawet najbardziej wykształcony dalej będzie debilem. Prostak dalej będzie prostakiem, choćbyś go ubrał we frak, prawda? To nie jest kwestia ubioru, a kwestia zachowań. No więc jeżeli się weźmie despotę, debila, który zrobił to, czy to, czy to, patologię i pokaże, o, bo wszyscy mężczyźni tak robią i nagłośnią, no to wywoła to po pierwsze wzburzenie wśród facetów. I przykład tego, proszę pana, będzie drastyczny, ale zobacz, co się dzieje w więzieniach z mężczyznami, którzy, że tak powiem, postąpili niegodnie wobec kobiet, wobec dzieci. Prawda? Zobacz, co robią. Mężczyźni to robią mężczyznom, prawda? O tym się głośno nie mówi. Ale jednocześnie występuje potężne wzburzenie u kobiet. I teraz uwaga, to jest to, co ja mówię. Nie, pokazując patologię, powoduje to wzburzenie u ludzi. Tylko kobiety wzburzą się inaczej, mężczyźni wzburzą się inaczej. I jeżeli mamy to wzburzenie, to wystarczy teraz wskazać. Hej, kobiety, zobaczcie, tacy są faceci. I można to podać w taki sposób, że każda kobieta dostrzeże w tym pewną rację, nawet jeżeli sama tego nie doświadczyła. No i nagle się zaczyna, bo faceci to narcyzi, bo faceci to toksyczni, bo faceci to to, bo facet powinien. Kobiety o tym mówią. Dlaczego o tym mówią? Bo one w ogóle dużo mówią biologicznie, czyli muszą wypowiedzieć dużo więcej słów, bo mają to, bzz, bzz, to z tym, to z tym, to z tym, to z tym i chcą to przekazać. No, czyli krótko mówiąc, jak mają powiedzieć jednym zdaniem, opowiedzieć ci obraz bitwa pod Grunwaldem? Mężczyzna powie, no, dwie armie się biły rycerskie i już. Aha, powie drugi mężczyzna. Najwyżej dopyta, a kto z kim? No ten, aha. A kobieta? Gdy powie tak mężczyźnie, to mężczyzna powie, aha. Ale kobieta będzie miała poczucie, że mu nie powiedziała. Więc teraz, jeżeli kobieta z kolei to powie i zacznie opowiadać po swojemu, to mężczyzna mówi: Ja pierdziule, o co ci chodzi? Bo przecież skoro mówi komunikat, to chce rozwiązania. Jak chce rozwiązania, no to daje jej rozwiązanie. Olej to. Dlaczego olej to? Bo to nie jest niebezpieczne. Bo tu nie ma zagrożenia. Bo ja tego nie muszę obronić. Ale to jest jej świat. I my tutaj, nie rozumiejąc się, rozchodzimy. I teraz powrót tak zwanej kobiety ty to określasz do energii Lilith, może tak być, traktuję to jako archetypowe, tak? Jako archetypowe, jako symboliczne określenie, wynika, paradoksalnie wynika tak z tego, że się wszyscy pogubiliśmy. Pogubiliśmy, mężczyźni pogubili się w swojej energii męskiej, nie mamy wzorców męskich. Wszystkie wzorce, czy nam się to podoba, czy nie, pokazujemy to, okazują się patologią, bo nam się pokazuje autorytety, które do tej pory przez wieki były jako autorytety. Nauczyciel, rodzic, dorosły, tak? Dorosły człowiek dla dziecka, rodzic dla dziecka, nauczyciel dla dziecka, policjant, wow, minister, dyrektor. To było zawsze kojarzone z kimś, kto ma troszeczkę więcej, umie więcej, wie więcej, potrafi więcej. I nagle w dobie internetu, telewizji, autorytety krok po kroku upadają. To z kogo my mamy czerpać jako mężczyźni wzorce?
1: I kobiety.
0: A i w drugą stronę. Mamy kobiecość i z kogo my mamy wzorce, jeżeli widzimy cały czas wyszczekane, głupie, tępe feministki? Tak? Tępe, które z jednej strony krzyczą do kamery, bo to się klika i sprzedaje, a z drugiej strony jęczą po bokach i tworzą różne rzeczy. Ale wiesz, mózg myśli i my myślimy obrazowaniem. W związku z powyższym, tępi przywódcy, ja się czasami zastanawiam, czy tam specjalnie dobiera się debili. Okay? No bo to jest niemożliwe, żeby człowiek był aż tak głupi i jeszcze między sobą się piszczą.
1: Mirek, tylko kto dobiera?
0: No, jeżeli myślisz, że w wyborach ty, no to wiesz, to jest stare powiedzenie.
1: Nie, nie, nie. Ja
0: Nieważne.
1: bardziej, tak,
0: Tak.
1: ja bardziej patrzę, kto dobiera tych innych.
0: To jest kolejny celowy podział. To jest danie ci, przede wszystkim to nie jest kto liczy głosy, tylko kto wystawia kandydatów. No i teraz
1: Tak.
0: dostajesz kandydata, chcesz dostać w łeb, czy chcesz dostać kopniaka? Wybieraj. No i jak wybrałeś sobie, że chcesz dostać kopniaka, bo cię mniej boli, ale w sumie wybrali wszyscy, którzy w łeb, to ty dostajesz w łeb i mówisz, bo wyście to wybrali. Ale jakbyś ty wybrał, to by wszyscy krzyczeli, że wyście wybrali, teraz nas kopią w dupę. Efekt jest dokładnie ten sam, tak? No więc teraz zobacz, ten natłok informacji i ekspozycji tego, co się dzieje, czy nam się podoba, czy nie, jest przez nas rejestrowany przez podświadomość i tworzy nam się takie wzorce. Czyli tak jak kiedyś były autorytety, tak teraz autorytetem jest brak autorytetu. A jak jest brak autorytetu, to nawet trudno to nazwać anarchią. Ale niewątpliwie jest to potężne zagubienie. Tak? I wystarczy teraz, z czego kobiety, dlaczego mężczyźni nie mają wzorców? No to znowu, to wspominałem kiedyś, cofnijcie się historycznie do przełomu wieków. Ja już nie mówię o teoriach, nazwijmy to konspiracyjnych, tak? Teoriach spiskowych, o tym, że był wielki reset w XIX wieku i tak dalej, tak? Znam te wszystkie elementy. Natomiast fizycznie skup się na po prostu historii. XIX wiek to mamy w miarę dobrze udokumentowane, tak? Końcówka XIX wieku, początek XX. Przede wszystkim industrializacja. Wyciągnięcie mężczyzny na wiele godzin poza dom. Następnie wojna. Wyciągnięcie i wycięcie mężczyzn wzajemnie, że zaczyna być deficyt mężczyzn. Oczywiście to nie problem, bo jeden mężczyzna, jak seks, czy dwóch mężczyzn, jak na seks misji widzieliśmy, może zrobić wiele, tak? Może zadziałać wiele, mamy tą zdolność. Kobiety zadziałają mniej. Zobaczcie, też piękna cecha, nie? Mężczyzna może mieć wiele dzieci, kobieta jakąś określoną ilość. Natomiast, czyli mężczyzna nieskończoność, tak? I teraz zobacz, brakuje mężczyzn. I to nie chodzi o to, że ich brakuje do rozrodu. Chodzi o to, że brakuje ich do budowy archetypu. Ale to pokolenie z brakiem mężczyzn, których wyprowadzono z domu, wyprowadzono na wojnę wybite, już ma mleciutki deficyt w energii, we wzorcach. Mówię o mężczyznach, tak? Zaraz przejdziemy do kobiet. Dalej. Kobiety, jako kobiety, zostają w tym domostwie bardziej lub mniej niebezpiecznym, jeszcze z koniecznością ochrony potomstwa. No więc muszą zabrać się za coś, za coś, za co? Za to, co naturalnie było, należało do mężczyzny. No i w takiej atmosferze dorasta kolejny mężczyzna. Ledwo dorósł i stał się mężczyzną, i już gdzieś sobie przypomniał genetycznie, że jednak męskość, jeszcze te przekazy, jeszcze te jednostki, wzorce gdzieś tam istnieją, chce być taki jak ten, taki jak ten, no to mamy drugą wojnę. Dołożono. Potem kolejne elementy, potem kolejne elementy. I tak z pokolenia na pokolenie, przez raptem 3-4 pokolenia, zobacz, to nie trwało długo, 4 pokolenia i został jakby zdewaluowany archetyp męskości. Efekt? Popatrz w biznesie. Mężczyzna z mężczyzną się dogada. Stary, jeszcze przy okresie międzywojennym, przed wojną, było słowo droższe pieniędzy. Był coś takiego jak honor. Nie dotrzymałem honoru, pozbawiałem się życia. Nie popieram tego. Natomiast sam element bycia honorowym, gdzie to dzisiaj jest? Nagle zaczęło się modnym robić i chwalebnym to, że jak kogoś jesteś w stanie podstępem oszukać, wyciągnąć, zrobić, to wow, jaki sprytny. Nie, niesprytny. Rozumiesz? Zobacz, co się stało z męskością. I teraz ta męskość próbuje szukać, nie wiadomo w czym, nie wiadomo gdzie, ale na szczęście my mamy ten atawizm wojownika, atawizm walki. Więc co oglądamy? Oglądamy filmy o Jamesie Bondzie, oglądamy filmy o Ip Manie, oglądamy filmy o różnych bohaterach. Dlaczego tak chętnie to oglądamy? Bo jest tam walka dobra ze złem i dobro wygrywa. Dobro jest silne, dobro jest szlachetne. A zło jest podstępne, chamskie. I my paradoksalnie to gdzieś czujemy. Tylko co z tego, że czujemy? Co z tego, że wiesz, jak przeczytać nuty? Weź instrument i zagraj. I tu jest znowu piękne przysłowie. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, tak? Czyli to, że wiemy, jak powinno być, to nie oznacza, że robimy. I teraz zobacz, wchodzimy w drugą stronę, czyli energia żeńska, przez co przeszła. Funkcjonując gorzej, lepiej, ale w tym schemacie pozornego ograniczenia, ale też stabilizacji męskiej, gdzie mężczyzna zarabiał, jak pracował, to zapewnił. Nagle tych mężczyzn zabrakło. Kobiety z troską, z lękiem musiały, czy chcą, czy nie chcą, musiały zadbać o siebie i przede wszystkim o dzieci. Kobieta sama nie zje, a dziecku da, bo ona w to ma. Tak? Mężczyzna co zrobi? Masz dziecko i sobie, bo wie, że musi, no nie, podzielimy po równo, po kawałku. A kobieta nie po kawałku, ona dziecku odda, sama nie weźmie. A mężczyzna co powie, głupia jesteś, przecież za chwilę umrzesz, jak umrzesz, to już temu dziecku nie dasz. Kobieta tego nie słucha, bo to są właśnie te atawizmy, tak? I teraz zobacz, wyrastają i co może czuć taka osoba? Miałeś zapewnione to, czyli nie było to twoją troską jako działania, czyli niewykształcone i nagle stanąłeś przed faktem dokonanym. Musisz to zrobić albo umierasz. Jest kto to spowodował? Inni mężczyźni, bo przecież oni byli przy władzy, nie kobiety. Inni mężczyźni. Więc nienawiść do mężczyzn, podświadoma zupełnie, za ten ból i żal, że mi zabrano męża, że mi zabrano ojca, że mi zabrano kogoś. Do tego ledwo stanęły na nogi, znowu industrializacja, nie ma go jeszcze w pobliżu w oczach, czyli gdzieś twój strażnik wyjechał na 2 dni. A przecież on zawsze dawał bezpieczeństwo, jego obecność dawała to poczucie, że on jest, tak? Później wojna zdziesiątkowane. I teraz te kobiety chowają inne kobiety, które to obserwują. Przypominam, dzieci uczą się przez neurony lustrzane. Ten pierwszy 5-7-letni okres życia to jest podglądanie i próba naśladowania. Więc naśladowały tylko cierpiące, pracujące od rana do nocy kobiety, które musiały jeszcze, chcąc nie chcąc, zapędzić do roboty te dzieci, żebyśmy mogli przeżyć. Ledwo stanęli na nogach, ledwo ci mężczyźni wychowani już po części przez kobiety, ale jeszcze pokoleniowo z pamięcią poprzednią, ledwo dorośli i już następna wojna. I nagle po wojnie, o, wolność seksualna. Wow, jakie to fajne, nareszcie kobiety mogą bezpiecznie mówić, co czują, co chcą, co robią. Wiesz, uwolnienie, tak? Ale jednocześnie przykryło to coś, czyli stworzono patologię po to, żeby na tej patologii wybudować pozory wolności. I to trwa do dzisiaj. Tylko że w tej chwili się bardziej jeszcze spolaryzowało. Kobiety mówią dalej o swoich oczekiwaniach, tylko wyrażają je w czym? W tym, co jest dla kobiety ważne. Mężczyźni myślą o swoich oczekiwaniach, ale wyrażają je w czym? W tym, co dalej chcą. I efekt jest taki. Zapraszamy na ramkę. Kto płaci? No historia i atawizm, wszyscy mówią, no wiadomo, płaci ten, kto zaprasza. No a jak kobieta zaprasza? Nie, no kobieta nie zaprasza, czyli czytaj w domyśle, mężczyzna płaci. Tak? I to kiedyś było naturalne, normalne, ja to mam też, że dla mnie to jest takie, w ogóle o czym my rozmawiamy. To jest oczywiste. Natomiast proszę pana, zaczyna się dosyć ciekawa rzecz, bo skoro tak jest, to pojawiają się wypaczone osoby, które mówią, to przecież co szkodzi się umówić? Idę się umówię, jeszcze do fajnej knajpy mnie zabierze i jeszcze się najem i jeszcze będzie fajnie, nic nie muszę. No i mężczyzna raz zaprasza kobietę, nic z tego nie ma, nie mówimy o seksie, drugi raz zaprasza, trzeci raz zaprasza i mówi, ja nie będę bankomatem. No i kto tu ma rację, czy nie ma racji? Rozumiesz? I ktoś powie, no ale tak, kiedyś to było. Kiedyś to było tak, że jak podszedłeś do kobiety i powiedziałeś, czy pójdziesz ze mną do kawiarni, albo pójdziesz ze mną na spacer, albo umówisz się ze mną na spotkanie i było tak, to miałeś zawoalowaną odpowiedź, jestem tobą zainteresowana. Żadna kobieta, której się nie podobałaś, nie odważyłaby się powiedzieć, pójdę z tobą do kina, bo to dla otoczenia oznaczało, zaczynacie być, próbować być parą. Prawda? Dzisiaj to zostało wycięte, więc znowu nie mamy archetypu, znowu nie mamy działania, ale mamy świetny fundament na to, żeby się ciąć między sobą i kłócić. Jaki mężczyzna powinien być, a jaka kobieta powinna być? I mężczyzna chce zapewnić ochronę, mówi, dobrze, ja ci to zrobię, tylko powiedz co? No ja nie wiem, bo raz chcę to, raz chcę to, raz chcę to. I gubi się. I popatrz, czego się
1: uczymy na nowo. Słucham cię cały czas. Fajnie to wszystko rozłożyłeś na części pierwsze, ale źródło. Źródło tego wszystkiego.
0: Świadomość. Świadomość. Skąd bierzesz świadomość? Możemy tu mówić, o masz, oczywiście, że jest pewien obszar świadomości zbiorowej, tak? Czy możemy to nazwać kronikami Akaszy, jakkolwiek to, czy informacja przestrzenna. Ale jednak posiadasz ciało i posiadasz doświadczenie. Jeżeli byś był wychowywany w środowisku na przykład aborygenów, to nabrałbyś kultury, zachowań, odruchów i czytania przestrzeni przez aborygenów. Jak będziesz wychowywany całe życie w dużym mieście, to wyjeżdżając na wieś nie będziesz umiał się tam znaleźć, bo wszystkiego ci będzie brakowało. Jak byłeś wychowywany na wsi, to idąc do miasta będziesz się gubił, nie będziesz znał tych niuansów, drobiazgów. Frak pasuje dopiero w trzecim pokoleniu. Znamy to powiedzenie, tak? Więc źródłem jest to, że my nie mamy wzorców. Te wzorce żeśmy patrzyli, a to się sprowadza do świadomości. Dobra wiadomość jest taka, że ten ucisk, który mamy, bo tak to należy nazwać, tak? Zarówno jedna, jak i druga strona, czyli w ogóle ludzkość, w końcu doprowadza do, i to jest światełko w tunelu dla mnie, do tego, że ludzie zaczynają coraz bardziej otwierać oczy. Mówi, coś tu jest nie tak. Szliśmy do tej pory, szliśmy jak owieczki, tak? Szliśmy, bo byliśmy pewni, bo zawsze było dobrze. I nagle okazuje się, ty, ale gdzie my idziemy? Dosyć tego, tak? Tylko tyle, że co teraz zrobić? O, bo powinno być tak, powinno... Bo my nie mamy dalej wzorców. A więc źródłem jest niezrozumienie, czym jest energia żeńska i czego potrzebuje, żeby się rozwijać. I niezrozumieniem jest, czym jest energia męska i jak powinno się rozwijać. Wyobraź sobie analogię. Drzewko bonsai, które jest drzewkiem bonsai i wszyscy je podziwiają dlatego, że jest drzewkiem bonsai. I ono patrzy na normalne drzewo w lesie i mówi, ty masz dobrze, bo ty sobie rośniesz jak chcesz. A mnie cały czas ograniczają, naginają, przycinają, kaleczą i tak dalej. Rozumiesz? Ja mam dość tego, ja chcę być tak jak ty. A to drzewo w lesie mówi, ale tak, ja suszę, wiatry, wszystko, a ty siedzisz sobie w ciepełku, dadzą ci wodę, podotykają cię i zobacz, jakie jesteś piękne. A ja takie rozczochrane. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko dlatego, że nie rozpoznajemy, czym jest męskość, czym jest kobiecość, jak funkcjonuje kobieta i jak tym zacząć z powrotem tańczyć. Tańczyć. Mężczyzna tańczy inaczej, kobieta tańczy inaczej, ale jeżeli razem będą tańczyć, to nie ma tutaj ciśnienia, nie ma tutaj przepychania. Każde starcie jest elementem rozwoju, a nie zniszczenia. A myśmy poszli w gwałty wzajemne. Kobiecość zaczyna gwałcić męskość, dlatego że brakuje jej kobiecości, odczuwania kobiecości, punktu odniesienia do odczuwania kobiecości. I jest wyobrażenie. Zrobimy, jak będziemy wolne, jak zrobimy to i to, przejmiemy władzę, to będziemy wolne. Nie, drogie panie, nie będziecie wolne, ponieważ wchodzicie w element wyobrażenia, że męskość i przejęcie umiejętności męskich da wam wolność i da wam pełnię kobiecości. Nie da. Jeszcze bardziej was zniszczy mentalnie, psychicznie. Jeżeli mężczyźni zaczną się uczyć, bo musimy być tacy wrażliwi jak kobiety, robić to, robić tamto, to nie. Zniszczymy swoją męskość i będziemy pipami. W konsekwencji żadna baba na nas nie będzie chciała spojrzeć, bo żadna kobieta nie zniesie, że siedzisz w łazience dłużej niż ona. Chociaż na ulicy powie, ale zadbany mężczyzna. Ale jakby jej mężczyzna był, miał być taki, to powiedziała, nie, no takiego to ja nie chcę. Okej? Okay? I żaden mężczyzna nie chce kobiety, przy której nie czuje się, że jest otulany, tylko przychodzi dyrektor, który mu rozkazuje, co on ma zrobić. No to po co ja tu jestem potrzebny? Ja tracę swoją potrzebę bycia potrzebnym i bycia strażnikiem, skoro ona sobie strażnik robi, jeszcze mnie ustawia w tej straży. No to kim ja jestem? I tu nazywamy to pantoflarzem, ale to określenie jest... Wszyscy wiemy, co to znaczy, dlatego że nas nauczono, to są pewne cechy. Nie, tu nie chodzi o bycie czy nie bycie pantoflarzem. Tu chodzi o poczucie. Są mężczyźni, uwierz mi, którzy... cudownie realizują się i spełniają się w kontakcie z kobietą, która zarządza. I im jest to im to odpowiada, i kobiecie też to odpowiada, i tworzą piękną parę, tak? Czyli to jest wtedy, kto nosi portki w domu. No i sławetne znowu powiedzenie, ostatnie słowo w domu zawsze powinno należeć do mężczyzny, tak? I brzmieć tak jest, kochanie. Ale to nie jest uległość. To nie jest uległość, to jest świadomość mężczyzny, który pozwala tej kobiecie szaleć, a jednocześnie pokonuje swoje niewygody, żeby rozszerzać swoją sprawność dotyczącą poszerzania granic, które może strzec, które może ogarniać. Tak? Natomiast jak
1: no to jest zachwianie... Tak, jasne, powiem tak. Rozwinęliśmy wstępny temat bardzo mocno, natomiast wydaje mi się, że samo sedno jeszcze przed nami.
0: Myślę, że dopiero to jest takie wprowadzenie do tego sedna, żeby na bazie tej płaszczyzny, którą przedstawiłem, żeby teraz połączyć te kropki. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Tak? I tu teraz bym chciał wtedy do tych granic.
1: Mirek, teraz będziemy mieć miesiąc czasu, żeby się nad tym zastanowić.
0: Tak, około.
1: I tak, około miesiąca i w sierpniu na pewno rozwiniemy temat bardziej.
0: Tak jest. Kochani, ja wam życzę, korzystajcie z ciepełka, bo jest, więc korzystajmy z niego. Życzę wam przyjemnych rozkminiań i fajnych obserwacji, takie z przymrużeniem oka, ale naprawdę obserwacji według specyfikacji, którą wam zaproponowałem, tak? Zaproponowałem. Zobaczcie, ile rzeczy to momentalnie nadaje kształtu, nadaje zrozumienia. Jeżeli to pojmiemy, to nic nie musimy robić. Decyzje i nasze zachowania będą już wynikiem naszego postrzegania. A więc to zacznie się zmieniać. Nagle mężczyzna poczuje, że ta kobieta o niego dba. Cokolwiek to znaczy dla mężczyzny. Nagle kobieta zacznie odczuwać i zauważać, że to, co mówiła wcześniej, bo on jest uparty, to jest jego forma rozkoczenia.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!